0: Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: Hot Latino Chart.
3: Ne glede na to, kje si in kaj delaš ob takem hudem latino vibe-u, ki ga imam zate, Patricija Pangršič, ne moreš ostati pri miru. Zate imam še manj kot 10 najboljših komadov. Na 9. mestu Nacho in Manuel Turizo, Dejalo, mesto više pa Sean Paul in J Balvin, Contra la Pared.
4: 8. mesto.
5: J Balvin, el negocio socio.